tego na mastery, on jest. Kiedy będę w master, będę w sekundę patafelarty. Sobie on.